0: Rune słyszane hućmy titul, kołobie czasu Janka Hanki je nam Franciska Kuszec posredkowała. Dalsza autorka naszej dzięcznejszej literarnej biesady. Też was proszę, żebyście się skrótka przedstawiła a prajwa, kajki uznama za was hućba a rune słyszane titul.
1: Ja jestem Franciska, kiedyś sme już usłyszeli, pokażę z Kruščic, ale tu czas nie bydło w Drežanach a studiuję tam w obkadne inżynierstwo. A hućba, kiedyś też basenie, my poprom przewodzę przez całe żywienie. Choć runi sama nie hućbu, poprom szednie hućbu słucham, w busu, przy sporcie, albo doma. A tu tu runi spieszane spył, moje swojskie emocje, dere zasopoda, dokiż trudy docela nie dobi przemyslić, czy szuć po poskam, a to po tuto runy takie. A tu spił moj swojsku mentalitu zasopoda, dokiż trudy wszo tak nie bieży, kajż by dobę obieżeć, ale to celu w poradku, dokiż na końcu wszo zasop budzy, a niczo poprom nie tak zło.
0: Hej, ale wasze basne to już dość dere beża, a niektóre swoje basne wozemne w antologii Litmix są mi też w oprocie jara lubia, abych od was rady wiedział, što aber stuje was ponuwał do basnenia w swojej maczonej ryczy, a macie niekakie przykłady za swoje pisanie, albo niekakie impulsy, które su was pohoniowali do pisania.
1: Na basnenie samo sem v šuli prišla, přes včerjo, ki so nam celo jedno prajli v dobiče basnič, ale ja sem spešne pitnila, so mi to te jara vele vesela čini, a tak sem v svobodnem času započinala svojske tekste basne pisač. A v mačani reči mi to jara lohko banje, dokaž je to reč mojih začučo, a impulze se wiele z wokoliny zam, ale te też słyszą jene rejane słowa albo jene rejane sadu, z toho so te celo lohko basnia spisa.
0: Netko słyszymy 5 basniów Franciski Kuszec, czytane od autorki sameje. A ci z tych basniów je Milan Rabal, uznamny basnik z Warnsdorfa a wydawaciel serbskiej literatury we czeskiej, do svojej českej mačoštiny přebasnil. Tute so recitáciám srbské autorky přizamknú. Prošu jara Franciska Kuszec a Milan Rabal.
1: Prina basin, dina štyri vopino. Písam, vupísam, přepísam zatokam. Čísnu preč a mierzam so, bo dina štyri vopino. Popisane naš morane přetrebane zatamane. A net leži, nic jad same, naš bund vanju gajšte tamne. Dyš pak blok so kunci kila, mam so smilič abjez dvila, skilič so a zbinuč se, vopjenjo, kiš čiste ne. Vatkuju, vobroču napisam lubuju, štoj sem tule stvoriva, no a basen spisana. Wulke je to wieselo, za mnie, a te dina štyri vopeno. Morjo bez žomu. Morjo bez žomu. Pisk bez stopov. Živinje bez rudoby. Vulady, vostudve.
2: Franciska Kuszec, Morze bezvolna. Morze bezvolna. Písek bez stop. Život bez smutku. Nudné vyhlídky.
1: Naju film. Naju film. Vobladám si. Radšo sama. Je nicko. Můj film.
2: Na náš film. Na náš film se podívám radši sama. Teď je to můj film.
1: Pytat sa sim. Pytat sa sim. Kučík ve mni, kotrž nežada za tobu, abo za mnu, když so nezubiu a když je čišina.
2: Hledám. Hledám v sobě koutek, který netouží po tobě nebo po mně? Kde se nestratím a kde je ticho?
1: Serbské rie. Pyta svoju Hanku. Rukach pak má druhou klanku. Serbská katolská má Hanka byč blido šedne dženjom kryč. Voči za ní letaja. Čicha je to rozmua. Jom so lubiva bevona, přetož pikna je to žona. Švížna, blond a luba je, optimálne kvality. Duž smili so a přeproša, un hančičku si do tanca. Kapała nic zapiska, jeje bante litaja. Balenca je vuda vun, burze napite jej sun. Za ruku jurabne rube nie viac tak pšelšo lube. Vuslikana drasta vša, zatokana, nierodna. Za jednu noc je hančička dobra dost, so vudania. Vona viacat zludana, za luboščú so žejdživa. Dalše rie, samsna vec, vundžens madlenku chce mieč. Tuž raso znova započne, a Hanka doma vostane.

0: Drugi blok čitanju sme zahajili s ujimkom svetoznatého hita. Ju je Zara Celerec upytava, kotra z Milenu Šoučic drugi počas tutej literárnej hodinky z krotkej prózy oprubí. Na Zaru tu iš vospět prašené, ve kajkým zvisku stej rune svišane hit z vašej povedku na dvorništu Šuđe a druđe, kotrež nam nedom přednesetče. V obmezovaného časa dla trochu skročenu.
1: Tudun spiel znaju ja hižo ze svojho dječatstva, dokýž staj moje starši při džile doma přece rád hučbu suchały. Mez druhým sme tiež jednu dače s tými najznačejšími spievami skupiny Queen mili. V bývu časa sú sa tuta a ďalšie dače zrumovali a pozabili, dokýž nebych viac načasné, ale v času korony sme my je pri rumovaniu na vúbi zase namakali a svúchali. A dokýž vyžiši rune tuta písňa v pozadku, kde som svoj text napísala, som sa k tomu rozsúdila, že chcú ju do mojho krótkopovedanška sobu zaplešť.
0: Hej, to ja mám nedom na vás te prašenie. Ta hubia se s tými tačelemi, ta je bola dže?
1: Ta je bola nás doma v Horkách, čiž som ja v otrostva.
0: To reka, vy ste tam v otrostva a bydliče pak niečo zvonka Horku, dženca?
1: Hej, celé pravé, ja som poprawom z Horku som v Kruščicach na základnú šulu kočila a požišo na Serbskej gymnázii v Budešine. A potom zabych niekotre mesace v Vukraju bydlu ja netko v Drežanách a studiu na Technické univerzite krajnú architektúru v cečím semestre.
0: To reka, potom sa znač zase do Horku ročiče?
1: Snáno.
0: A vy sa tiež ešte na vás prašené, štú abo što dávaše vám dotel nastorky k písaniu próze a môžeme od vás ďalšie texte očakovať s takými a podobnými konfliktami, kajke so jevia ve vašej úriadnej povedce v mienovanej antologii modernej srbskej literatúre?
1: Aj na kúže pat, ja dám sa jara ráde inspirovať od všetného dňa. Všetko, když ja nešto zaujímavé vidžu, nešto vopkeč vod, môžu pri busom zastaništu alebo v mišče, kde som popuču. Potom ja to ráde napísam, dokýž je mi pre škola, když ja na to myslu, že sa tuto dopomnenky snáno pozubia, dokýž ja júca, ale zajúcišim, ja sa na to dopominačne môžu.
0: Netko číta Zara Celerec, hujím ze svoje povedky, kotraž raje hýma a počežuje modu ženu niečo na dvorništu a vokovo neho. Prošu jara, Zara.
1: Na dvorništu a všude druče. Steju pri koliach. Mučna sú tam na zimu, kde šraje si odpadku a papierka pred mojimi nohami v veciku. Zdá sa mi, ako by v rytme vesovej piesne zaskakotala. Nešťapna čakam na ča, když mi do domizne dojeze. Zadocham vúboko. Vočce mi zapaduje ty. Zjedu si se zimnými postami přes čerstvo vúmyte vosy, když padaja v kudžakách do mojho bledého mjazvača a je znamenša trošku z babu napilňa. Mjehuška. Zviju svoj dost zimský šaul kručišo a ladam do smira, z kotrahož sa váhodná hučba ke mne znošuje. Lohke zynky gitary zdria si svoj buč přes přepelnené nástupnište hač k mojej vútrobie. Svávna melodia šmúra sa z lohka vokovo mojeho čiva a napelní mne za krutky vokomik z čopvotu. Na eskýrie je z 80-tych let. Snač Queen? Neviem dokvadne, ale zdá sa mi znata. Čuju, jak sa voložaci mir ve mne rozpřestrýva. Melodia je kaj svába svička, kýž neskončnú čimnotu v mojej duši vúsvetla. Trejeneš na pojachu? To neč môž ich kúčiku sietiš vona nezvýri, ale tola darí mi krutky vokomik spokojnosti, míra a svobody. I want to break free. Začíňu v oči a podám sa na jizbu do zajšvošti. Som pri moriu. Daleko prieč od všeho, što iš mi hevák voptava a počežuje. Čop ve svunčko sa mi mezvači smie. Słyszę mierne szumienie żołmu bieskończne oceana. Z postami jedu po miechkim piesku, a słodka wojn słończnie kremy mi do nosa stupa. Nadobo słyszę, jak so lochke stopy po zonie szkatym słodku ke mnie bliża. Czuję silną ruku, ki so skieć wliwo wokoło mojego ciała położi. Posmiłknu so, a dam so wokosić. Spokojność so we mnie rozlewuje. Jenoś ty, a ja. Smój so z czałom na pucz podawaj. Won do wulkoho sveta raz na wutrobu słuchać nic na rozum, tak by plan. A što do by prajić, by wulkotny. Wotud do Pariza, a potom dalek Atlantiki. Romantiski dol, jako młody borik, nieskończny liczo. Pola tebie czuję so wiesta. Ty uczyriś szun mój strach. Z tobą po boku so czerta a helenia boju, szako stajne na mnie kiczbujesz. Lubujesz mnie, gajka sym, a tyś ja cię lubuju, gajkisz sy. Nie możemy z cała bosty jednego druga wostajć. Trudy wszak so boju, zo mła mnie twoja stajna bliskość czynu zatwoczyć, ale runie nitko zaczła so wszitko prawie. Gujdy wokomik, kotry z Romanie dożywimy, je jungrutny, a mała droczynka za żywienie. Bychmy si trajnu lubosz, a svirus lubiwoj. Donisz? Wun pożaduje. A što my pożadujemy? Nitko nie możemy niczo jace dziarzyć. Zwiju swój szal kruczy wokół sie, a zapocznu sprintować. Agresywnie stokam ludzi na bok. Słucham so po watkim szpundowaniu, a przeskoczył kujdy szkuli zadziuk, gdyż mi put zaszla. Samy strach z tymi mnie złoczył. Bieda kujdy mu, gdyż se mnie zadziarzyć. Bieżu, wulke, ciężkie durie dwoniścia krótsze przed oczami. Nydam se mnie docpiewa. Nazwa, że słucha to rena. Spiesznie stłoczył so nimo skupiny puczowaców. Potem sem wonka. Zadycham czerstwy, włożny błyto oktoberskiego wieczora. Ale to nie prawo wokół mikwo wedry rozmysluwać. Po mokrym puczu dobieżu k auty, kotryś direktny przed dwoniściem parkuje. Nale oczinu durie, skoczu do auta, a durie zase zaraczu. Wulcy z ruką maj machają, kajż budna zahryju, jedź! A ona odjedzie. Przeco spieszniszo, przeco dale, sobo dwoniścia zdaluje mój. Czerwene a żółte świece miasta letają nimo naju. Świece w mojej wóry wierci, ale wulkę stare dwoniścia otwarynie iżo nie widzu. Nie budu je żynie wiece widzieć. Pomału so zaso zmieruju. Pój skodzi stajniszo, a moje ciało przestanie ciepotać. Ona so nie prasza. Nie dobi so praszać, szako wszitko wie, a wiele czuje. Poskici mi nucle, ale przenocowanie pola najlepsze przeczeki je mi wokomiknie nieprzyjemne. No chcę zasyżność tu tej sytuacji poczyżować. Jedzie moje jeszcze nikotry kuła priki a podwu po mieście, to niż nie jest moje cele wiesty, co na maj nikto nie zczuje. Potem zawinie moje do wózkiego budlanskiego pucza. Podziakuję so, wuliezu, a zastupiu do kieżynych durio. Mnoho skodzienku wiedzie hać chory po cichu k mojemu bydleniu, do gotro se ma klepszy tydzieniem zaczanua. Miestem, co za kluczem pytam, uladam w szkałobie po durie mi mały list. Właciniu jun, a czytam. Zem cię namakał. Nie możesz so przede mną skołać. Nam opieno na zimiu padnąć, a wuczenu swoje handi. Dwie nowe połyści od sam z nie w osoby, od niego. Junu w obraz, jak na dworniściu z drastowa w obkoda stupiu. Dale deleka wladam dalszy w obraz, na kotrymż do auta swoje przeczeki zalezu. Bezmocna dam so na skody padnąć, a zapoczynam fakać. Szu swobodu mi rubi, nigdzie nie jestem sama. Przed co mi ściłuje, na mnie waka, mnie trasi. Upraszuje so moich przyjaciół, rozszerja w żywo mnie, a kradnie mi z tym wszystko, co się, albo lepiej by, mi w żywieniu ważne. Jaka jest, aby mi moją duszę wutoną, jako słodnie o dzielach. I've been looking for freedom. still it can't be found. Zaklet a stalker.